0: tuka.
1: Iyo maye.
0: Mire ni umukabe grupe. Milka SRL. Tina tengeneza na kutuzishia super kalite. Panaita singe, jaze na beste. Tofauti na zile zingine zenye zinaletea kama mulume.
1: Wanda na iko zile tu. Bana tengeneza pia Royal Room Cafe. Royal Room tangawizi. Na zote hazina mulume.
0: Ni makalite speciale. Havana konkira.
1: Havana konkira. Sikia sasa. Inaleta kia.